0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry. W piątek 29 maja witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam w to piątkowe popołudnie i zapraszam Państwa do wysłuchania polskiego programu radia SBS. A oto co nadamy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę przegląd wiadomości, po czym temat dnia.

Australijski rząd pozywa międzynarodową firmę przemysłową 3M w największym procesie, jaki kiedykolwiek został wytoczony przez wspólnotę Commonwealth. Postępowanie prawne ma na celu uzyskanie odszkodowania w związku z toksycznym zanieczyszczeniem terenów obronnych Australii. O szczegółach zaraz po dzienniku. Po czym będą dalsze aktualności z Australii? Krytyka rządowego budżetu. Zarzuca się, że młodzi Australijczycy będą płacić wyższe podatki niż starsze pokolenia. Oraz nielegalne rowery elektryczne, tak zwane e-bikes, będą konfiskowane w Nowej Południowej Walii. Między innymi o tym mowa będzie w dzisiejszym magazynie Australia jak minął tydzień. Z uwagi na trwający w Australii Narodowy Tydzień Pojednania, który jest czasem na budowanie szacunku pomiędzy aborygenami i mieszkańcami wysp Cieśniny Torresa, a innymi Australijczykami, przypomnimy Państwu historię flagi aborygeńskiej, powiemy o jej znaczeniu i rozpoznawalności. Oprócz tego w dzisiejszym programie, jak co piątek, nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat to niedoceniona matka polskich królów Judyta Przemyślitka oraz ciekawostki o słoniach. A na koniec nadamy ogłoszenia lokalne. Już teraz zapraszam Państwa, zachęcam do przygotowania sobie czegoś do pisania, bo ogłoszeń będzie dosyć dużo. To wszystko przed nami. Zapraszam do pozostania ze mną przez najbliższą godzinę.

Oto przegląd wiadomości radia SBS w piątek 29 maja. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zaczynamy od doniesień ze świata. Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiła ostatni atak Izraela na przedmieścia południowego Bejrutu, wyrażając głębokie zaniepokojenie eskalacją działań wojennych w Libanie. Atak wymierzono w budynek mieszkalny w Shouf Eifat, niedaleko międzynarodowego lotniska w Bejrucie, w trakcie eskalacji napięć w południowym Libanie, gdzie wojska izraelskie przekroczyły rzekę Litani. Sekretarz Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu skomentował zmasowany atak na Kijów, do którego doszło kilka dni temu. Zagroził, że może się on powtórzyć. Ostrzegaliśmy, jaką siłę może mieć atak. Mamy wszystko, co trzeba. Przekonywał, dodając, że jeśli ktoś myśli, że Rosji kończą się zapasy broni, to jest w błędzie. Komisja Europejska rozpoczyna dziś konsultacje z unijnymi krajami w sprawie najnowszych sankcji wobec Rosji. Rozmowy w sprawie sankcji przyspieszyły, bo nie ma już głównego hamulcowego głosu, czyli tego Viktora Orbana. Amerykańskie media informują, że negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu osiągnęli porozumienie w kwestii umowy mającej zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. W ramach kontraktu uwzględniony ma zostać 60-dniowy rozejm. Pentagon spędził miesiące na rozmieszczaniu wojsk i broni potrzebnej do przeprowadzenia ataku militarnego na Kubę. Wojsko jest gotowe, potrzebuje tylko rozkaz Donalda Trumpa, informują lokalne agencje. Zachodnia Europa przygotowuje się na kulminację fali upałów, która trwa od początku tygodnia. W wielu krajach temperatury osiągnęły poziomy niespotykane o tej porze roku. Ochłodzenie ma nastąpić dopiero podczas weekendu. Doniesienia z Australii. Minister środowiska Murray Watt skrytykował partię liberalną po wyborze byłego premiera Tony'ego Abbotta na stanowisko prezesa federalnego tej partii. Rola prezesa jest tylko częścią organizacyjnego skrzydła partii liberalnej, ale nadal ma duży wpływ w jej szeregach. Abbott pełnił funkcję premiera Australii w latach 2013-2015 i pozostaje prominentną postacią konserwatystów. Dokumenty federalnego gabinetu dotyczące finansowania Krajowej Agencji Antyterrorystycznej w okresie

się poprzedzającym masakrę na Bondi nie zostaną wykorzystane przez Królewską Komisję do Spraw Antysemityzmu i Spójności Społecznej. W wyniku dochodzenia parlamentarnego ustalono, że rząd federalny powołał się na immunitet w interesie publicznym, co uniemożliwia dostęp do dokumentów. Partia Pracy odrzuciła prognozę branżową sektora mieszkaniowego pokazującą, że planowane rządowe zmiany budżetowe dotyczące tzw. negative gearing oraz ulg podatkowych od zysków kapitałowych jeszcze bardziej pogłębią kryzys mieszkaniowy. Organizacje działające na rynku nieruchomości i budownictwa twierdzą, że reforma budżetowa może pomniejszyć liczbę budowanych domów o 9 tysięcy w ciągu 4 lat, a jednocześnie dodatkowo podnieść wysokość czynszów o około 9 dolarów tygodniowo. Natomiast prognozy Ministerstwa Skarbu podają, że liczba dostępnych domów na rynku ma wzrosnąć o 30 tysięcy w przeciągu 10 lat, a ceny wynajmu mieszkań wzrosną o 2 dolary na tydzień. Koalicja wzywa do wszczęcia przez audytora generalnego dochodzenia w sprawie programu Partii Pracy tanie akumulatory domowe po tym, jak koszty programu gwałtownie wzrosły w wyniku większego niż oczekiwano popytu. Federalny program oferuje gospodarstwom domowym i małym firmom zniżki w wysokości około 30% na kwalifikujące się domowe systemy akumulatorów podłączone do energii słonecznej. Moskwa twierdzi, że rozmieszczenie dodatkowych amerykańskich wojsk w Polsce grozi eskalacją napięcia w regionie. Jak podała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa, siły te znalazłyby się dosłownie w zasięgu uderzenia wzdłuż zachodniej granicy Rosji. W międzyczasie w Polsce podpisano pierwsze umowy w ramach programu SAFE. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane, powiedział premier Donald Tusk. Tusk podkreślił, że z pieniędzy SAFE będzie korzystać ponad 10 tysięcy polskich firm. Natomiast minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, SAFE jest dla wszystkich, dla bezpieczeństwa państwa polskiego, dla siły wschodniej flanki NATO, dla bezpiecznej granicy Unii Europejskiej. To wszystko będzie dzięki temu zrealizowane, powiedział minister. Lech Wałęsa poinformował, że publicznie zdjął flagę ukraińską z piersi. Gest jest odpowiedzią na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA. Były prezydent Polski stwierdził, że ukraiński przywódca ubliżył zarówno Polakom, jak i jemu osobiście. Jak przekazał premier Donald Tusk, zatrzymano czwartą osobę powiązaną z falą nieprawdziwych zgłoszeń, które w ostatnim czasie trafiły do służb. W efekcie działania prowadzono w domach i mieszkaniach polityków czy osób publicznych. Sprawa została nagłośniona po interwencji policji do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. W ubiegłą sobotę Straż Pożarna podjęła interwencję w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Polskie Lasy Państwowe informują o niebezpiecznym pożarze lasów na Mazowszu. Do gaszenia ognia zaangażowane zostały dromadery i policyjny Black Hawk. Sytuacja jest groźna, informują służby. Ogień objął zasięgiem już kilkadziesiąt hektarów. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 60 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i przedstawiła Dorota Banasiak, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia o największym pozwie w historii australijskiej Commonwealth. Przed Państwem Dariusz Paczyński.
1: Rząd australijski pozywa międzynarodową firmę przemysłową 3M w największym pozwie, jaki kiedykolwiek został wniesiony przez rząd.

0: rząd australijski. Postępowanie prawne ma na celu uzyskanie odszkodowania w związku z zanieczyszczeniem substancjami PFAS na terenach obronnych w całej Australii. Rząd twierdzi, że firma zatajała informacje dotyczące swoich produktów. A oto szczegóły. Rząd federalny wszczął postępowanie w Federalnym Sądzie Australii przeciwko wielkiej firmie 3M w sprawie odszkodowań związanych z zanieczyszczeniem PFAS w 28 obiektach wojskowych. Substancje te to ogromna grupa tysięcy syntetycznych, stworzonych przez człowieka substancji chemicznych, używanych na całym świecie od lat 50. XX wieku. Prokurator generalna Michelle Rowland powiedziała, że rząd zarzuca firmie fałszywe przedstawianie skutków stosowania piany gaśniczej typu tzw. film forming foam oraz udzielanie zapewnień o bezpieczeństwie, które były sprzeczne z wiedzą posiadaną przez firmę. Dodała, że będzie to największa sprawa sądowa kiedykolwiek wniesiona przez rząd australijski.
1: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses.
0: Rząd Australii domaga się ponad $2 miliardów odszkodowania w celu odzyskania znacznych kosztów poniesionych w przeszłości i przewidywanych w przyszłości na badanie oraz zarządzanie skażeniem wynikającym z historycznego składowania i używania tej piany. Chcę jasno powiedzieć, jest to największy pozew sądowy, jaki kiedykolwiek został wniesiony przez rząd. Substancje PFAS to syntetyczne chemikalia wcześniej wykorzystywane w pianach gaśniczych, w tym na terenach wojskowych. Jednak z powodu obaw związanych z zanieczyszczeniem środowiska, piany zawierające PFAS nie są już używane w Australii. Postępowanie sądowe ma na celu odzyskanie środków, które według rządu zostały wydane z pieniędzy podatników na badania, zarządzanie i usuwanie skutków skażenia. Wiceminister obrony Peter Khalil powiedział, że jeśli rząd wygra sprawę, $2 miliardy zostaną przeznaczone na pokrycie wcześniejszych i przyszłych wydatków.
2: In response to this PFAS contamination, defense has spent $1.3 billion in taxpayer money supporting affected communities.
0: W odpowiedzi na skażenie PFAS Departament Obrony wydał $1.3 miliarda pieniędzy podatników na wsparcie dotkniętych społeczności. Obejmuje to około $408 milionów ugód prawnych, w tym 5 pozwów zbiorowych zakończonych procesem, 4 indywidualne sprawy sądowe oraz 342 roszczenia rozwiązane poza sądem. Departament oczyścił lub usunął ponad 200 tysięcy ton skażonej gleby z terenów wojskowych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia. W odpowiedzi na ten pozew firma 3M zapowiedziała, że będzie bronić się przed zarzutami.
3: We are aware of today's press release from the Commonwealth of Australia. 3M has never manufactured PFAS in Australia and ceased sales of the products at
0: Jesteśmy świadomi dzisiejszego komunikatu prasowego rządu. Firma 3M nigdy nie produkowała PFAS w Australii i zakończyła sprzedaż produktów będących przedmiotem sprawy w Australii około 2 dekady temu. Mimo to Departament Obrony nadal używał pian gaśniczych z tym związkiem przez prawie kolejne 20 lat, co odnotowano w niedawnym raporcie Komisji Legislacyjnej. Będziemy bronić się przed tymi roszczeniami w toku procesu prawnego. Michelle Rowland powiedziała, że sprawa jest prowadzona dla dobra Australijczyków.
1: Make no mistake, this legal action against 3M is significant. It is commensurate with a government that's committed to fighting for Australians and their long-term interests.
0: Australians rightly expect their government to stand up for them and to hold companies accountable when communities and the environment are który zobowiązał się walczyć o Australijczyków i ich długoterminowe interesy. Australijczycy słusznie oczekują, że ich rząd będzie stawał w ich obronie i pociągał firmy do odpowiedzialności, gdy społeczeństwo i środowisko zostają dotknięte skutkami ich działań. Wiem, podobnie jak wiceminister

minister, że Australijczycy od wielu lat mierzą się z konsekwencjami skażenia PFAS. Nasz rząd podejmuje działania, aby to naprawić. Ze SBS News na podstawie materiałów Sydney'a Langa dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Ja, Dalia,
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.
8: Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania naszego dzisiejszego piątkowego programu. A jak piątek, to co piątek już myślimy o zbliżającym się weekendzie, który już jutro. Oto, co jeszcze przed nami. Już za chwilę aktualności z Australii w magazynie Australia jak minął tydzień. Z uwagi na trwający w Australii Narodowy Tydzień Pojednania przypomnimy Państwu historię flagi aborygeńskiej, powiemy o jej znaczeniu i rozpoznawalności. Oprócz tego w naszym programie jak co piątek kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów w opracowaniu Małgorzaty Żuchowskiej. Dzisiejszy temat to niedoceniona matka polskich królów Judyta Przemyślitka oraz ciekawostki o słoniach. A na koniec będą ogłoszenia lokalne. Zachęcam Państwa do przygotowania sobie czegoś do pisania. Ale zanim przejdziemy do aktualności, dalszych aktualności z Australii, proponuję utwór majowy, kolejny majowy, bo żegnamy maj. Zostało nam jeszcze tylko dwa majowe dni, czyli sobota i niedziela. W poniedziałek już czerwiec. Jestem ciekawa, czy zgadną Państwo, o kim mówię. Była wybitną polską piosenkarką i kompozytorką o międzynarodowej sławie, nazywaną Białym Aniołem polskiej estrady. Posiadała niezwykle piękny sopranowy głos. Zasłynęła z ponadczasowych utworów, między innymi takich jak Człowieczy los oraz Tańczące Eurydyki. Oto jej kolejna, inna piosenka, a po piosence podam, kim była piosenkarka, wykonawczyni tego utworu. Sądzę, że Państwo poznają.

To chyba Maj i na pewno Państwo poznali Anna German. Właśnie to ta wybitna polska piosenkarka śpiewała te

Witam Państwa, przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia, jak minął tydzień. Według ekspertów sojusz Australii ze Stanami Zjednoczonymi jest zagrożony w obliczu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Nawet kontrowersyjny pakt AUKUS może być praktycznie martwy, jak to określono. Przy utrzymujących się wysokich cenach paliw w obu krajach oraz rosnącej niepopularności wojny w USA, ostrożne podejście premiera Anthony Albanese wywołało debatę na temat tego, czy trwające od dekad strategiczne związki Canberry z Waszyngtonem zaczynają się rozpadać i co może to oznaczać dla przyszłego bezpieczeństwa Australii. Ekspert dr Alan Orr powiedział, że niechęć rządu Albanese do jednoznacznego poparcia Stanów Zjednoczonych stanowi punkt zwrotny w relacjach sojuszniczych. Cytat: myślę, że Anthony Albanese jest pierwszym premierem, który zerwał amerykański sojusz, powiedział dr Orr i dodał: nie wiem, czy uda nam się to odwrócić. To pierwszy raz, kiedy nie dołączyliśmy się automatycznie do działań wojennych razem z Amerykanami, powiedział dr Orr. Były minister skarbu, który spłacił dług Australii 20 lat temu, Peter Costello, ostro skrytykował budżet federalny, ostrzegając, że młodzi Australijczycy będą płacić wyższe podatki niż starsze pokolenia w związku z radykalnymi zmianami podatkowymi. Pełniący obowiązki ministra skarbu w rządzie koalicyjnym Howarda, Costello wprowadził w 1999 roku 50% zniżkę w podatku od zysków kapitałowych CGT, aby pobudzić inwestycje i uprościć system podatkowy. Rząd proponuje zniesienie zniżki dla wszystkich aktywów, w tym akcji i startupów, i zastąpienie jej modelem indeksacji sprzed 1999 roku, co wywołało ostrą reakcję młodych australijskich inwestorów i przedsiębiorców. W poniedziałek Costello dołączył do protestów, pisząc w The Australian Financial Review, że zapewnienia rządu premiera Albanese o pomocy młodym ludziom w wejściu na rynek nieruchomości są nieprawdziwe, jak to określił. Społeczności migrantów obawiają się, że niedawno ogłoszone plany wydatków koalicji mogą zmusić je do wyboru między dostępem do świadczeń socjalnych a prawami obywatelskimi kraju pochodzenia. Lider opozycji Angus Taylor przedstawił nowe wymogi dotyczące świadczeń socjalnych, które ograniczyłyby te uprawnienia, obiecując jednocześnie szersze zaostrzenie polityki imigracyjnej. Stały rezydent, będący podatnikiem, zawsze miał dostęp do podstawowych świadczeń socjalnych, ale kolejne rządy koalicyjne wprowadziły okresy opóźnienia w dostępie do świadczeń socjalnych. Obecnie nowo przybyli muszą czekać 4 lata na dostęp do większości świadczeń i do 10 lat na emerytury i renty inwalidzkie. Obywatelstwo ma znaczenie, powiedział Taylor podczas kampanii na szczeblu krajowym po swojej odpowiedzi budżetowej.

0: Australijski system prawny nie jest gotowy na sztuczną inteligencję, ponieważ nowe modele tej sztucznej inteligencji stanowią zagrożenie dla prywatności i komunikacji politycznej, ostrzega wiodąca organizacja praw człowieka. Amnesty International w miażdżącym raporcie opublikowanym we czwartek ostrzegła, że popularne systemy sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, są niezgodne z prawem do prywatności, jak to określono. Organizacja Praw Człowieka zarzuciła również modelom sztucznej inteligencji, AI, ryzyko naruszenia szerszych praw i zagrożenie dla wolności myśli. W raporcie wezwano do pilnej interwencji, również w Australii, w celu zajęcia się najbardziej szkodliwymi praktykami, jak to określono, firm z branży AI, którym pozwolono produkować produkty wysokiego ryzyka kosztem użytkowników i praw człowieka, jak określiła Amnesty International. Nielegalne rowery elektryczne, tak zwane e-bikes, będą konfiskowane i niszczone w Nowej Południowej Walii w ramach nowego, surowego podejścia do usuwania z dróg i chodników rowerów o dużej mocy i zmodyfikowanych. Rząd stanu Nowa Południowa Walia ogłosił w czwartek zmianę, zgodnie z którą policja i funkcjonariusze upoważnieni do transportu będą mogli konfiskować nielegalne rowery elektryczne i je niszczyć. Rząd oświadczył, że choć zależy im na tym, aby młodzi ludzie spędzali czas na świeżym powietrzu i byli aktywni, nie będzie tolerował nielegalnych rowerów elektrycznych. Minister transportu John Graham powiedział: jeśli jeździsz na nielegalnym rowerze elektrycznym, to po ciebie przyjdziemy. I dodał: chcemy promować bezpieczne i zdrowe korzystanie z rowerów elektrycznych, które są bardzo popularne w Nowej Południowej Walii. Nowe prawo, stawiając granicę niebezpiecznym, nielegalnym rowerom, pomaga nam to osiągnąć. To tyle w dzisiejszym magazynie Australia jak minął tydzień. Za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
2: I jeszcze jedna majowa piosenka. Cofamy się wstecz, oj, wiele, wiele lat. Mieczysław Fog i piosenka o maju i róży.

0: Flaga aborygeńska, symbol tożsamości i przynależności. Materiał Nikia Hutchings. Czy widzieliście czerwono-czarno-żółtą flagę powiewającą obok australijskiej flagi? To flaga aborygenów. Reprezentuje rdzennych mieszkańców Australii oraz ich więź z ziemią, społecznością i historiami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Dla wielu ludzi to coś więcej niż flaga. To symbol i przypomnienie siły, przetrwania i tożsamości. Choć Australia ma jedną oficjalną flagę narodową, uznaje trzy flagi, w tym flagę aborygenów oraz flagę mieszkańców wysp Cieśniny Torresa. Flaga aborygenów nie istniała od zawsze. Została zaprojektowana w 1971 roku przez artystę i aktywistę wujka Harolda Thomasa, pierwszego aborygeńskiego absolwenta South Australian School of Art. Po raz pierwszy została wywieszona 12 lipca 1971 roku podczas protestu na rzecz praw do ziemi w Adelaide, w dniu, który wówczas nazywano National Aborigines Day, określeniu dziś uznawanym za przestarzałe. Rok później stała się potężnym symbolem podczas funkcjonowania aborygeńskiej ambasady namiotowej w Kamberze, reprezentując prawa do ziemi i samostanowienia. W 1995 roku rząd Australii oficjalnie uznał ją za jedną z flag Australii. Jej projekt jest prosty, ale pełen znaczeń. Czerń symbolizuje rdzennych mieszkańców Australii. Czerwień oznacza ziemię i więź z krajem przodków, a żółte koło symbolizuje słońce, centrum życia. Kobieta z ludu Gomeroi i początkująca artystka Jade Brennan wyjaśnia, co widzi w tej fladze.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my...
0: Flagi reprezentują tożsamość. Kiedy widzę tę flagę, widzę swoją ziemię, widzę swój lud i widzę słońce, które jest początkiem stworzenia. To właśnie słońce łączy ludzi i naszą ziemię. To coś, co nosimy w sobie. Nasza ziemia jest dla nas bardzo ważna. To coś, co powinno być widoczne. Posiadanie tej flagi oznacza pokazanie, kim jesteśmy jako naród, jako rdzenni mieszkańcy Australii. Aby zrozumieć, jak zmieniały się czasy, słyszymy historię cioci Susan Kendall z ludu Wanarua. Dorastała w regionalnym miasteczku Condobolin w Nowej Południowej Walii w latach 60. i 70. Pamięta czasy, zanim flaga była powszechnie widoczna. Jej pierwsze wspomnienie związane z flagą aborygenów nie pochodzi ze szkoły ani z urzędu. To wspomnienie z telewizji. Właściwie zobaczyłam tę flagę w telewizji podczas protestu. W tamtych czasach wszystkie wiadomości w telewizji były negatywne. Mówiono o tych ludziach protestujących. I nagle pojawiła się ta flaga, która wyglądała dla mnie trochę jak flaga niemiecka, ale jednak nie do końca. To było moje pierwsze spotkanie z flagą aborygenów. Później, kiedy ciocia Susan została nauczycielką, flaga nadal nie była normalnym elementem życia szkolnego. Na początku mojej pracy nauczycielskiej nie był to żaden temat. To było raczej, a tak przy okazji, oto kolorowane.

Polka to flaga Borgenów. Czy ktoś zna jej kolory i wie, co oznaczają? Na tym kończyła się edukacja o kulturze aborygenów w tamtych czasach. Dla jej pokolenia flaga była czymś, co można było zobaczyć podczas protestu albo w telewizji. Nie była jeszcze zwyczajną częścią codziennej Australii. Dla młodszych rdzennych Australijczyków, takich jak Jade, doświadczenie wygląda zupełnie inaczej. Dorastali otoczeni flagą aborygenów. Jade spędziła dzieciństwo w Matraville we wschodniej części Sydney. Szczególnie dobrze pamięta jeden mural. Nie pamiętam pierwszego razu, ale ta flaga zawsze była obecna. Najczęściej widywałam ją w okolicy, w której dorastałam, w Matraville. Chodziłam tam do przedszkola i pamiętam ogromny mural z flagą Koorie. Był tak wielki, że dla mojego małego ciała był wręcz przytłaczający. Kiedy Jay dorastała, flaga zaczęła pojawiać się także w codziennych sytuacjach. Widzieliśmy flagę na ubraniach albo na tymczasowych tatuażach w szkole. Wymienialiśmy się nimi w szkolnych łazienkach. To daje poczucie komfortu, kiedy wiesz, kto jest po twojej stronie, szczególnie, że wszyscy wyglądamy inaczej. Dla niej flaga pomaga rozpoznać innych przedstawicieli społeczności i sojuszników. Pokazuje, kto jest z nią nawet w tłumie. Kiedy w 1995 roku flaga aborygenów została oficjalnie uznana za jedną z flag Australii, ciocia Susan początkowo zauważyła niewielkie zmiany. Kiedy stała się oficjalna i zaczęto ją wywieszać, zauważało się, że Rada Miejska ma tę flagę, ale szkoła jeszcze jej nie zawieszała. Widzieliśmy ją raz i myśleliśmy sobie, to wspaniałe. Z czasem flaga z czegoś nietypowego stała się czymś normalnym. Widzisz małe naklejki z flagą aborygenów na samochodach? Uwielbiam to, naprawdę uwielbiam na to patrzeć. Każdy już wie, co ona oznacza, niezależnie od tego, czy to akceptuje, czy jest z tego dumny. Ona tu jest, jest legalna. To flaga aborygenów, reprezentuje nasz lud. Dla Jade widok flagi przy wejściu do budynku zmienia atmosferę danego miejsca. Kiedy wchodzę do jakiegoś miejsca, chcę czuć się akceptowana, a świadomość, że flaga tam jest, zazwyczaj znajduje się przy wejściu, jakby zapraszała do środka. To bardzo ważne, żeby młodzi przedstawiciele pierwszych narodów widzieli flagi witające ich w takich miejscach. Dla obu kobiet obecność flagi w przestrzeni publicznej, przed szkołami, na mostach, podczas demonstracji, na ubraniach czy tatuażach stała się silnym źródłem dumy i poczucia więzi. Ta historia ma jeszcze jeden ważny element. Przez wiele lat trwał prawny i kulturowy spór o to, kto może używać flagi aborygenów. Wujek Harold Thomas jako projektant posiadał prawa autorskie do flagi. Udzielał licencji na jej użycie, także prywatnej firmie kontrolującej wykorzystanie flagi na ubraniach i produktach. Oznaczało to, że niektóre organizacje i społeczności aborygeńskie otrzymywały pisma prawne informujące, że nie mogą używać flagi na koszulkach czy innych produktach bez zgody albo opłat licencyjnych. W odpowiedzi aborygeńska marka odzieżowa Clothing The Gaps wraz ze współpracownikami rozpoczęła kampanię Free the Flag. Domagano się działań rządu, aby flaga była traktowana jak inne flagi narodowe, a nie jak prywatne logo. Po latach nacisków społecznych i kampanii rząd federalny ogłosił w 2022 roku, że odkupił prawa autorskie do flagi aborygenów od wujka Harolda Thomasa. Obecnie flaga aborygenów może być swobodnie używana publicznie, podobnie jak flaga Australii. Ludzie mogą umieszczać ją na ubraniach, w sztuce i na produktach bez opłat licencyjnych i bez groźby działań prawnych. Dla wielu osób było to poczucie, że flaga wreszcie wróciła do ludzi, których reprezentuje. Patrząc wstecz, ciotka Susan mówi, że flaga pomogła zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają rdzenną Australię. Ale jej zdaniem wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Flaga aborygenów coś znaczy. Dzisiaj wszyscy wiedzą, o co chodzi, kogo reprezentuje. Cieszcie się kulturą i poznawajcie ją, szczególnie kulturę aborygenów, bo to właśnie tutaj żyjecie. Starajcie się zrozumieć. Nie musicie żyć dokładnie tak samo, ale warto to rozumieć i być dumnym. Dumnym z tego, że tu jesteście i dumnym ze swojej własnej flagi. Teraz, kiedy zobaczycie flagę aborygenu, będziecie wiedzieć, co oznacza i jaka jest jej historia. Zrozumienie tego to jeden z kroków do głębszego zrozumienia Australii. Materiał Nikki

0: La Hachinga z cyklu Australia Explained przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.
1: No, materiał nadaliśmy z okazji trwającego w Australii Narodowego Tygodnia Pojednania, który dorocznie obchodzimy w dniach od 27 maja do 3 czerwca.
2: Polskich programów Radia SBS Polish możesz słuchać w Australii, a także z każdego miejsca na świecie. Nasze audycje nadajemy na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. A na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish znajdziesz tysiące podcastów, dzienników, wywiadów i reportaży. Odwiedź sbs.com.au/polish. Tam dostępne są również całogodzinne audycje radiowe z ostatnich 2 miesięcy. Słuchaj radia SBS Polish po polsku na żywo o godzinie 14 lub o każdej innej porze na stronie sbs.com.au/polish.
3: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

Smok wie lepiej. Niedoceniona matka polskich królów, Judyta Przemyślitka. Kraków, miasto królów, świętych, dzwonów, wież i moje, smoka, który wie lepiej. A skoro ja wiem lepiej, to dziś wam opowiem historię, która zawiera politykę, modlitwy, złoto, łzy, klasztory, dramat sypialniany i happy end, który niestety trwał krótko. Poznajcie Judytę Przemyślitkę, od której zaczyna się cała dynastia. Choć przez pół życia mówiono o niej, no ładna, pobożna, ale bezproduktywna. Judyta przyszła na świat gdzieś w latach 50. XI wieku, jako córka Wratysława, władca Czech, późniejszego króla, oraz Adelaidy z węgierskiego rodu Arpadów. Gdy w Polsce po wygnaniu Bolesława Śmiałego władzę przejął Władysław Herman, szybko zrozumiał jedną rzecz. Bez porządnej żony z zagranicy długo nie pociągnie. Dotychczasowa partnerka była zbyt lokalna, jak na księcia, więc ją odsunięto, a na tron małżeński zaproszono Judytę. Około 1080 roku przybyła do Polski młoda i elegancka. I zaczął się dramat. Mijały miesiące, potem lata, a w kołysce pustka. W średniowieczu to nie był problem medyczny, to był problem polityczny i reputacyjny. Kronikarze nie mieli

obfitości. Judyta pości, modli się, rozdaje jałmużny, funduje kościoły, klasztory, rękopisy, sypie złotem. A lud szepcze. Może przeklęta, może Bóg karze Władysława za to, jak zdobył tron. A może książę, nie do końca sprawny? Nawet wtedy wiedziano, że problemy z potomkiem nie zawsze są winą żony, ale oczywiście najłatwiej było wskazać na Judytę. W końcu ktoś wpadł na pomysł. A może spróbujmy interwencji z nieba? Wysłano więc poselstwo aż do Prowansji, gdzie czczono świętego Idziego, specjalistę od spraw beznadziejnych i dziecięcych. Ale święty nie pracował za dziękuję. Według przekazów należało przetopić złoto w figurkę człowieka i wysłać ją mnichom. I oto cud. Zanim mnisi zdążyli dobrze skończyć post, Judyta była w ciąży. 20 sierpnia 1086 roku na świat przyszedł syn. Dano mu na imię Bolesław, który przejdzie do historii jako Krzywousty. Księżna wreszcie mogła odetchnąć. Plotki ucichły, dwór się uspokoił. Ale los bywa srogi. 4 miesiące później, w noc Bożego Narodzenia, Judyta zmarła, zapewne na skutek powikłań po porodzie. Urodziła następcę tronu i zapłaciła za to życiem. Choć przez lata uważano ją za bezpłodną, nieudaną i problematyczną, to właśnie od Judyty Przemyślitki pochodzili wszyscy kolejni władcy Polski aż do XIV wieku. Morał z tej opowieści jest taki: nigdy nie lekceważ cichej, pobożnej księżnej, bo czasem to ona pisze przyszłość całego państwa, nawet jeśli współcześni widzą w niej tylko problem.

Czy wiesz, że słonie są największymi zwierzętami lądowymi, a samice afrykańskie mogą ważyć ponad 6 ton? Słonie są znane również z tego, że nie potrafią skakać, ale nie są jedynymi ssakami, które tego nie robią. Słonie mają ciężkie, masywne ciała i sztywne nogi, co uniemożliwia im oderwanie wszystkich 4 nóg od ziemi naraz. Inne ssaki, które również nie skaczą w klasycznym sensie, to m.in. nosorożce ze względu na masywność ciała i krótkie nogi, hipopotamy, mimo że poruszają się zaskakująco szybko w wodzie i na lądzie, ale nie potrafią skakać, oraz pewne gatunki leniwców i pancerników, ponieważ są zbyt ciężkie lub zbudowane do pełzania. W przeciwieństwie do wielu ssaków, słonie nie mają mechanizmu sprężynowego w nogach, który umożliwia im właśnie to skakanie. Mogą jednak biegać szybciej i wykonywać szybki chód, w którym zawsze przynajmniej jedna noga dotyka ziemi. Mają też niesamowitą pamięć. Potrafią pamiętać drogi do źródeł wody i rozpoznawać inne słonie po wielu latach. Trąba słonia to wielofunkcyjny narząd. Służy do oddychania, picia, chwytania przedmiotów i komunikacji. Słonie są wyjątkowo społeczne. Żyją w rodzinach prowadzonych przez najstarszą samicę, tak zwaną matriarchę. Słoniowe uszy natomiast działają jak naturalne chłodzenie. Falowanie nimi pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. Mogą komunikować się niskoczęstotliwościowymi dźwiękami, które słyszalne są nawet kilka kilometrów dalej. Słonie są bardzo empatyczne, wykazują smutek, pomagają rannym członkom stada i żegnają zmarłe zwierzęta. Mimo że ich skóra jest bardzo gruba, ale jest bardzo wrażliwa. Używają błota i kurzu jako naturalnej ochrony przed słońcem i owadami. Słonie afrykańskie mają duże zakrzywione kły, a średnia długość życia słoni w dzikiej przyrodzie to 60 do 70 lat, a niektóre żyją nawet ponad 80. Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Dwaj koledzy w kawiarni. A wiesz, Marcin, że każdy człowiek ma jakieś nawyki? Tak, naprawdę? A ja też mam? No tak, ty, Marcin, na przykład zawsze mieszasz herbatę z cukrem prawą ręką. No i co z tego? A większość ludzi używa łyżeczki. Jaka jest różnica między wczasami w górach, a wczasami nad morzem? W górach ceny są wysokie, a nad morzem słone. Lekcja muzyki. Pani syn nie powinien chodzić na lekcję gry na skrzypcach. On nie ma za grosz słuchu, mówi nauczycielka. Na to mama. On nie ma słuchać, on ma grać. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.

0: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. Klub Zdrowia w Domu Polskim Syrena zaprasza na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w Domu Polskim Syrena w Rowville o godzinie 15 w niedzielę 31 maja. Spotkania te będą tam kontynuowane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Zajęcia składać się będą z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. W czasie najbliższego programu 31 maja w części praktycznej przygotowanie wegetariańskich pulpetów z panią Weroniką, a w części teoretycznej prezentacja o pracy układu krwionośnego i zależności jego kondycji od stylu życia. Zagadnienie omawiać będzie specjalista psychologii klinicznej Zdzisław Ples. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Więcej informacji Paweł pod numerem telefonu 0423-212-764. Powtarzam, 0423-212-764.
1: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-Vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marejon 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086.
2: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
3: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już zakończone. 6 milionów dolarów zostało przelane.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem contact@polishteachersassociation.org.au. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
5: Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
6: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14:00 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
7: Drodzy Państwo, właśnie, no ja również zachęcam do słuchania nas przez te wszystkie wymienione przez Darka Paczyńskiego sposoby na żywo, w odbiornikach tradycyjnych, cyfrowych, w telewizji, na stronie internetowej, a także na Facebooku. Zapraszam do komentowania naszych materiałów, które publikujemy na Facebooku. No i oczywiście przesyłania nam, jeśli by Państwo chcieli, informacji na polish.program@sbs.com.au. A dzisiaj za uwagę dziękuję Państwu serdecznie. Dorota Banasiak. Życzę udanego weekendu. Do usłyszenia w niedzielę.
8: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online and on radio.
9: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និងវិទ្យុ.
10: យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវូរុនជេរីវួយវរុននៃប្រជាជាតិឃូលិននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយពិសេសមួយដែលនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរបាយការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគេនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលពន្យល់អំពីការដាក់ពាក្យសុំជំនួយផ្ទះរដ្ឋនិងផ្ទះសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងនឹងនិយាយអំពីការពិតនិងពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយទៀតនោះ